Val, zazy izy la mbola tsy afa-po, ay. Atao folo karaiky neva, mevaka magnampody vady. Tarita, Val.